ane me mama mo de ba ko na omo de awie pre ko na majama me njia me pani bui kakra sana me de mama ko na no se ditu tu baby boy abo aje contractor akola nyame ane baby awo bia mo ache ane kufi jo baby awo bia mo ache kwa pia apia studio mo ache so fu bia obi di ne ka ekotwi ne ka ah that's all everybody could choose us oh you mean if I saw for say eh and yes of us in America yeah good magazine eh nana buache and then you mean and then nana buache are oko imano assemblies of God nana buache makola aha mama mama kwina mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama m

a wodidi ewie na sɛ wonom ne enam yɛn sɛchi na sɛ wohu sakraye bia kohu ku doctor nkwadaa ne mpemfo ne na betumi anom charlatan charlatan yɛ ekyiri deɛ dura efi shalina healthcare fda agye didi nkratoyi atom